0: V hribe, projekt pivovarne Laško. Ste že kdaj servisirali na nos? V soboto 6. junija z nami Saša Lendero.
1: Noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla?
0: Tilček in Petelini.